ndege na Goda Moyo. Sungura mtunga zese, nechindege chepo radio.